0: Jaki to umiem przyjrzał i coś
1: pasuje. Ja ty nie widzisz!
0: Trza! Musisz kończyć. Tam jakby to lepiej.
1: To jest wygrane.